taidzekani ngomazo taidzekani no wachiri mampunga wafika yapa afuna atipatsire programu ija ya tikudziweni poti nthawi nziko manotsapano ndikatora zora chi 30 minutes.